0: Papa got the brand new gadget.
1: Is this a microphone?
2: Dobry wieczór, czy drag jakiegoś, dobry wieczór.